Spoladnjemy na powieść przed tydzienia. Lutowanski plan budyskeho wokrysa ze szmoninjom wiacerych busowych linijów 500 euro za zakowanie porodowej stacji Kamienskiej Koroni w uzbytkowacz nie jest dotal radził. Zwostanie dale deficyt 140 euro. Po informacjach wokrysa w busowym wopkadze dale nie krótsza. Za nowoho wjesnanostu hodzija bu zašu nedzielu Aleksandr Mann ze 61,1% vosu vuzvolene. Vun přisłuša svobodnym volarjam, aby do toho hižo zastupovace wjesnanosta. Ponovenje Radworskeje kšižnije cirkvje je nimale dokončene. Připrava nutska jenož ještě vodce rečaky a vonka novu lampu. Tvarske dživa jsou něžto viac ač 300 000 euro pačili, za čož dosta vosada spěchovanie regiona Lido. 4. oktobra se cirky znova posvědčí. Gmina Pančice Kuko plánuje k letu svinarní věstnu drohu ponovič. Plánované jsou 3 tvarske votrysky. Po jutrach ponovia prvním tvarským votrysku na výkon z drohy od Mna hač do Sričsy, čiž plestonaky do betona skvadu. Nimo toho má speciální kanál před vůlky vodu škytač. Gmina Halštruska Hola zaviđe k letu aprilu popvatk za dovolniku a turistu. Z votedaukom se komuna letnje neđe 115 000 euro přidatnje do svoje kasy dostać. Popvatk vučenja 2 euro v obđen za hostči od 17 let. Gmina Hamor skonži přečivo v uzamknjenju komune z turistického zjazka Vužiska jezorina. Sudnistvo miło zwieścić, że nie odpowieduje w uzamknienie z turystyckiego zjazka w ustawkam, a jest tym nie zakonce. Gmina Hamor chce turystyckim zjazku wostać. W Kozorcach chce gmina Kruszczycy dziel wiesnego pucza zanirować. Przy tym ma się wotrysk do smira na Worklice za niemal 90 000 euro asfaltirować. Twarskie dziewa mają jeszcze lica zapoczeć. Liczba bezdzielnych Horní Łužice je augustče lohce přibierała. Kajž zdzieli budeska agentura za dzieło, by dohromady 20 000 a 60 ludzi bezdzieła. To je niedze 70 viacač juliu. Kvota bezdzielnosti so nezmini a vučenja dale 7,4%. V Sakske kajžtež Horní Łužice dokvilu napade velka na skut na pastvach jasne přibieraja. Kajž zdzieli Sakska fachowa instancja Wielk bu w juliu a augustče 45 nadpadu přizivene. To je 15 viac hač loni samsnym času. Viacerym většim staruniam Horní Łužice pobrachuje ladanski personál. Kajž zdzielichu budyske Hornio Łužiske kliniki redukuje tohodla kapacitu biskopičanskej staruni vod nimale 100 miestnou na dohromady 200 a 7 posta. V menších staruniach, kajž durch Karite v Budyšinje, svätej Moniky v Gamjencu a svätej Ludmile v Kruščicach porno tomu vulke čeže personála dla nimaja. To bych ho povest četo dženja, kotrož namakače vizotiš na našej internetnej stronie a v app MDR Serbia ještě raz.

0: Nie. Tak sam tež ja tutum puč kročiva.
1: Vukubvanje bilkaj za všech serbskih vučerjev, všech šulskih družinov Lipsku na Surabistiskim instituče. Kasovo na tutum čas dopomniče, što je vam tutum čas dal?
0: Oh, to biš en vulkotne čas, ten studijne čas. Ja sem vele naukva za živenje te vučerjev tam, docenča tam, vosebe dr. Jana Šočina je mi pomijatku. Kaj so na pročova nam tun ljuboš a zauritos za serbsku rič, za serbšinu šojne kotre rične stav v šuli potom sposredkovač praktice z nami dživova. Ja pa ti rade mislu ročo na knjeza profesora, kotrež jo tam nam sporene vujčki kurič dal, gdje smo mu vo ričnych automatach abo syntaxu nekajki es hade ričeli. Zajmo biše poprom tež naše hodzinske czasy, gdyż sam ja w chemii miała rano 7 godzin 25 prynu hodzinu, a gdyż mu pan w serbszczynę, gdy byli z rumadnieszicy za blidom za prawy czas jeno seminara pytać, a potem by się to ty rady raz 18 godzin cicy, czy gdyż serbszczynę studiuje, tu ma troszkę inaczej hodzinski plan.
1: Wieszcie, runę prawa chemiu. Chemiu jentla nepodawa na zakładnej szuli.
0: Hej, ja sam studiowała wyższą szulu za przedmiotaj serbszczynu a chemiu. A tak sam ja dziewała niemale 10 lat w Rajbicach na wyższej szuli. A potem każdy trudy tak ja wyżywię, no je przyszło. Ja na łąku na zmiana, kotraż nie jest tak dery jak z moimi przedstawami w szuli, krwa. A tak sam ja so rozsudziła, znacz raz, so inak orientować.
1: Gdyż poszczywo ten rozdziel w opisać do biała, mias wyższej szulu a zakładnej szulu.
0: Jen hovorski rozdziel. W wyższej szuli je w oprocze, ja sposredkuju wiedu, ja sposredkuju, co też w wódźmym plany z tej, a ja cu, so szulora to a to, nie tylko le nauknu. Tam je šo veľa pod časové čišť a tuto mjezečvojské kubanie, te nima teko mysna, kaj štú v základnej šuli. V základnej šuli je vúčovanie vo veľa jace, hač prosče te písania, te čítania, alebo ličenie, nauknenie. Tam nikomu so koleno vobotriem a tam treba jen plesta a po nie nemôže preč ani ksenca, ani k mu písamo dále, ale potom treba tu jen posmik, potom treba tu jen ľubý svôčko k tomu. Ich rozčvičeč jo jen hinajši rozdžel v zakonni šuli. Tam je nedom vidži, oh, to je on nekaj zrozimil, nek so on veseli, ka zajmovani, ka ščipnošu voni vuknu.
1: Tež v misli, če na čas vukubovanja v Lipsku, s če v didaktiku za 2+ tež naukli.
0: Hej, smo tež, tež bi še to znači jenež jen semester. Ja pak sprone prajne sem moje eksamove dživo pisala rune na tutom temu. Moje eksamove dživo reka še tede, daj mi moj tun zaj petozojru, bilingualna vúčba v chemie.
1: Što pšeje če Surabistiskemu institute do pšichoda?
0: Mode witzig, tun si boche voproče pšala. Ja do preč sama sem ja razpokojom z mojim studium, my mejachme nazonitoch vúčaru, vúčaru, kotrež mejachu motivaciju nam nešto sposredkovač. To si ja na kujde paca přichod přiju, zo sú tam ľudia, kociš cedža, mody generácii, nešto napúč podač, zo voni tún vážnosť našej mačoščiny, našej maui riče spoznaja a tún potom šírič môže. Hač je to na fachovém polu, hač sú to v šulách, abo prosče za sebe rozsúdiť, ja du do sveta, ale moju mačoščinu tún mám ja v útrobe, tún sem ja dále sposredkovať.

0: Knini Brankatschkitz Stovel, bo prawom dokładnie Praze na Uniwersite Činice.
1: Also na Uniwersite sind wir hier noch na honorarnej Baze, przeco jako wuczaka serbschine za ryczną praksu. Ha, tam ja podawam takrat serbschinu za zajmco, jako przydatnu rycz, jako wulbnu rycz, a za pokroczenych też. A herwak sind wir na pełnym miejscu przystajna na Akademii Wiedomości we Słowiańskim Instytucie, a tam ja czyniu rycze zbytne sledzenie. Wohne so zabieram ze serbschinu, so rabistiske sledzenie, ale najhustišo w przyrównaniu ze drugimi słowiańskimi rzeczami. W poslednim czasu ty mnie netko započała wobdziewać jeden słownik, jeden serbsko-czeski słownik, kisio so rabist Jerzy Mutra w swoich letach započał, a ja rado na tym działał, a zbierał, ale nie, to było już dokończyć mu. Bo tu ten dzwonik, jo, przeco jeszcze my z serbscy wugniacymi wielki zajem, a sme to nietko jako online dzwonik wozjewili. Rozczacy dzwonik.
0: Knini Brankatschkitz, jak nas czy wydocowa do Prahy przyszła?
1: No, ja sam studiowała w jednej dobie, gdyśmy w oprocie kojże leto mieli stypendiato w Lipsku. To by za mnie jara inspirować się. Oni są mi byli też troszkę uczerio, oni są byli zwyczaj jako stale w studiu. A szesty kontakt z nim ja też pytnęła, że ja w oprawdzie cu kusk swojego studia w Ukraju czynić. Sam se potem też o stipendii powabiła. Potem sam ja miała ten stipendii w Praze. Tam się jedno leto była, tam sam ja jara wiele ludzi zeznała. Hej, a po tym maj semestru maj sem ja wiedziała, że ja cu jeszcze raz do Prahy. A to odla sem se rozsudziła swój doktorski studii tam czynić. Gdyż sem ja zakitowała, sem se ja powabiła za jeden postdoktorancki projekt. A szesu se ja to dostała, sem ja započała tam działać.
0: Wyszcze absolwentka Sorabistiskiego Instytuta Lipsk. Jak byście wy swój studii tam opisała?
1: Nein, ja schon sim tun zuerst Studi absolvovala v dobi, dis da Professora ich ne be obsadena. Ja to obladuju jako vulke zbožo v tem smisle, so je to la jara vele šelakih docento z Budešina jezživo. Mi smo ište te zbožo mili, so smo mili morfologiju pola profesora Faski. To je za mne dođencnišo jen vulki privileg. Hej, mi smo mili v opravdje, mene bila pola ših. Kiedyś są tedy w Budyżynie działali. Ja sam potekiem miała jedną jara szeroką paletę uczowacych. Za studii je to nieco dobre.
0: Kajki duch je knieżiu nastupają zromadność mez docentami a studentami.
1: Myśmy byli kajsie na mała słowa. Myśmy mieli hodowniczki. Myśmy w ulety zczynili. Knez Rychto je z nami. Na zelowe puczowanie chodził. Myśmy w Wendlandzie byli na ekskursji. A tam są byli przecież ci stypendiacze a zajemcy podla. Tam jest o serbs ryczało, tam jest o spiewało. Knez Rychto je k nam do centrifugi chodził. A z nami tam spiewał. A piwo pił. A hej, myśmy byli na słowa. A knez Rychto je był na śnadn.
0: Bo takich w obstynościach może najskiery niekocy studenta, kiedy są pozdziesza na instytucie byli, prajmy Junus Honicz. Z czego to wod daleko zczychowała?
1: Aj, wiesz, mnie to wiesz, dalej zajmuje się to, jak to tam w Lipsku je. Ale jednak przewiele o tym nie zoni. Ja tam stoczę skiery na jedną wulku murju mielczenia.
0: Co da wy przyjecie z Orabistickiemu Instytutu do przychoda?
1: No ja ją wiesz, przyjęł wiele angażowanych studentów, kiedyś pak też so tam doma czuję na tej Sorabistice. Taka się to pola nas było. My byśmy rady też z Lipskom za sobole romadze dziewali. To już nastupa takie wumyne studenckie. Myśmy nie tylko mieli jedną ekskursję. Studenci z Drejan a z Lipska su romadze so zetkali z praskimi. To by za moich studentów wulkotne.
2: To praje dr Katja Brankatschkitz, rzecz zbytnica a docentka Praze. Z niej a w uczaku, ale no duba winy jest so Monika Gerdesowa rozmawiała. Kompletnie jeszcze w obszernicie interviewaj namakacze też na naszej internetowej stronie w app MDR Serbia, a sobie też jako podcast w audiotece ARD Sounds.

A dalsza gratulacja ta kwata nie tylko do Niemców. Towarstwo, bractwo, kuluskie wosady strowi Moniku Mikelów z Niemców. K 5.7. narodinam, kotrosz je sredu 26. żnienca zwieczyła, przyje jej członoja a członki bractwa mnoho Boże żonowania. Krótu strowu to adery mieczy krus wujbnych a przeczelu. Z dobom wupraja zapwać potom knies za waszą dołoletną sferu towarstwu. Domovinska skupina Pančice Kuku ta přije národninách jam, kotrž tutun tydžin svoje národnine vo svičachu jenož to najlepše, sú to Lucia Lipičová, kotraž svečeše piatk 4 až 60. národnine, Alois Zinda, kotraž mieše do runia piatk čestne džin, a to 4 až 70. a Maria Jurencová, kotraž svečeše čera 2 až 70. Domovinská skupina všie národninariam všetko dobre, vo sebe pak strôtu a vizotež vo sobinské neremeče v kru ľubých svojbných a přečelu. A dalsza gratulacja kwata jeszcze do Pančic Kukova, respektivnie do Kukova, tam mianujcie zwieczysze sredu Jadwiga Kolfostowa, kulowate postaczyny. Wutrobite postru, co to nie tylko też przeczytać tu z tej Luba Jadwiga, Luba Sotra, Dżoka, Czeta, Kmutra a Mandzelska. K twoim kulowatym postaczynam przyjmy tebi Boże żonowanie, strotu a dale zapal zauszo to, štož rady činiš. Hudzinje a vo sebie nawod kura lipy, so činiech dale šlachči. To přija muž Fabian, brat Jan a soce Hanka a Judit ze svojbami, kaštiš mač Barbara.

0: Also by živenje tež dale rjane a pone radost če bylo, mám tu za vás nedom hišče pokivy do toho pak vězo hišče celé vosibite pokiv a to za jucíši večer. Tud má za nás netko Franz Richter.
1: Zatkula.
2: Nešto da hevak.
3: Vútoru jedna klauzúra, popodňu korová próba, večer zase tréning. A všichni deň čakajú v šuli zase test a přednášk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada sa 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim příchodnom vúsovaniu Zatkule. Tuž nezabúďte rádio zapiknúť.
1: Zatkula.
2: Nic zabić.
4: Już se wieczo.
0: No a każ slubiny nitko jeszcze dalsze poki w do niedzielę, tu budysz i nie. Szako swieczy socywy kunstodzienia Staromieszczanski Festiwal, Hućpa a Zabowa zaklinczy, a poskiczuje so podcowym mistrze. Dożywicze na wiacorych jewiszczach, szelakore poskitki, ale też serbskie muzee. Prosy na niedzielskie wiedzenie do domu, dżęca po południu cioch serbskie rzeczy pod hasłem Nua doba, Serbia po łyńskim czasu, a zażnie NDR. Sztyrioch potem się zamknia sobie wiedzenie niemskie rzeczy. Komia przeprosuje na swój letni koncert, dżęca po południu sztyrioch na farskie zarocze Radworiu, swaczynu poskicza i żywot na po sztyrioch, a tyż dzieci riewanskie skupiny Włożyczanka program sobą wobrobia. Nieswaczanskie muzeowe towarstwo te przeprosuje dżęca od jenej na dżyn muzea z remesniskimi wikami a kruszczanskimi muzykantami. Młode rewaki Modern Dance sportowego towarstwa sy przedstaja swój nowy program. Przeczelie domizny a kultury nieswaczidwo wesela so na was. Abfahrtowe dny są też dżęca Ramnowie, tam w Rodzie. Hacz doszeszcie ich możecie si wszystko pobladać. Przedawaja przyrodne pfaty, produkty, a też wódziuki. Mimo toho maja tam też modowo przelatku, a nieszto za dzieci.

do napojenia. Ja? A z tym są nasze dżęsniejsze niedzielne wysyłanie już do końca kila. Ja jestem Katka Pöpelec, a jestem wiosowa, że jestem dżęsa zase raz z wami w obiedować smiła. To dżepak nie tylko też serbskie rzeczy dalej, mianujcie z programem z czelaka RBB z Kocebusa delno-serbskie wysyłanie z sonodom przy zamknie. Przyjęłam się rianu niedzielu, a jutro rano se potem z dupką pieczych zase słyszymy. Bożymy!

0: RBB. Serbski program.
1: Riedno nežilu vam žicem ojo Gregor Klim. Vitaj šo nas herski program nasledne nežili augustče.

ten Łużyski Festival wabi z koncertami ustającymi a teatrom. Swoją prapremieru ją wezwiesił cora jeden kurs we Piccolo Żywadle o Chosiebuzu, a kopszasza zatem co modestnych żarżyjowe regionie. Znaczcie to serskie, by toko kusa słyszysz o Żyncawicy. Słyszysz o takie mienienie naszego kolumnista Bernda Pitkoningsa ten miesiąc gledawę zlitk na tu zwadu w serski sedlenski rum, a co najnowsze rozsudy sudnictwa weznamieniu za jego rodną gminu Markojska Gola. Wenn es schon wäre, schiewer wedu, aber wedu we kellasa, oglidame, we naszam postundowem uściwaniu, weduwem winam, wedolnej Łużyce. Nepary pak mogu naše najmočšie prísluchári už stajíš kapšiť od nové muziku ve Žišice Pestru. No to a viec je žinca až to zíga dviu, plňo koľnc za ten tožin. Máš a také už to zacúša až ze zlejším žoku koľncoju. No pon prišťo ze mnou sobu na svojicne bok, kde je drogi on the sunny side of the street, gajo o virtuóza na klavírie Aaron

Muzy kołe instrumenty za zisi zawieście znajesz o z wasze jezisią nie, abo z wasze jezisie cyje śpy doma. Przytom su to pak zapszałem grajki. To uglida ako jeden instrument, ale klince cało inac ako pszały instrument. Ale gacz sobie oglądajesz takie pszałe, wielkie muzykowe instrumenty, potem se myślisz, te ganiej su naprzadu zgetowane za dzisi. Weni su jadnorie przewielkie. Kak ga deś żarżasz fidle albo violoncello, gacz se akle 5 albo 6 lat star. Na niej mienie gacz żowe smyckowe instrumenty su pak mieli już przed dujkim czasom ideju twarzyć instrumenty w pszałej wielkości za dzisi. Dzisiejce fidle wielkości 16 są jano 4 a 20 cm dujkę. To groni weni są krocze jako szulski linial. Ale w przyrównaniu z pszałymi fidlami weni tak rydnie nie klince. Co go dla takie instrumenty getują? Zatem sztycy myslicka uknuć graś na fidlach albo na cello. Za wielkie instrumenty suga palce dzisi jadnorie przekrotkę. Szym starsze dzisi pak su, sim wietrze su penteke instrumenty. Najwięcej znate muzykowe instrumenty za dzisiaj są snaż blokowe flejty. Ale dają takie dzisiejce wersje skoro szyknych drugich dujarskich instrumentów. Na precznych flejtach, obołach a klarinetach na przykład grajemy z gubu tak jako na pszałych wielkich dujarskich instrumentach. Ale zierki a klapki za palce są tam jadnorie zgetowane. Tak megu dzisiaj już jasno zachopić grać na tych instrumentach.

toga klins derja abo, ale kakto ugle da s klavierom za dzisi tenga nie meżoż twary śmiensze abo, jo pszałje to nie su żadnie zwenozieli. Na klawierie graś uknu dzisi jeścizinca na pszałem instrumencie. Ale dajo ga teke klawiere ako grajki. A weni klince wielicnie. Przycomż to ga zaprzałem żadne klawiery niejsu. Nuci ga nie ma już żadne czuny, ale metalowe platy. A do tych metalowych platów bijosz przygrasił z tastami. Ale ten zuk jose komponistam we to przecy zase tak wielgin spedobał, aż su napisali pszałe kompozycje za klawierne grajki. Z takim, szo jadno lecjo to muzykowy instrument, ako grajka, albo pszały instrument za dzisi, upytaj się sobie nieco, a cyncio muzyku.

0: Wetz mogar jowa njama weda dwójku drogu, pon je jużo berkowach. Tamne jewieś nas często styry twarjone włoszański myn ma zajemne stawizne, uż jej 200 produktów z pszenice, żyta, dinkela, wołsa, jacmienia, hejdusze albo jagwo tam przedawaju. Uska kooperacja z rolnikarjami ma pozytywny wpływ na kubanie godnej trajdy regionie. Maria Alikowska-Winklarowa jo Anna-Marie Maciencowo z Berku przeszała, co ju z mynom zwizuje.
1: Jak wiele młynów jo raz we Berkuach dało?
2: Myśmy Jan myn mieli. Tak nieśmy gonili myn, ale mun. A ten mynkę był Habermann. A poszipen Wildemann.
1: Który młyn nie to mieniśo?
2: To jest ten wielki młyn tam na zachopinku.
1: To musi gronić nie to Spreewaldmühle, mysysta.
2: Jo, to jest nie to Spreewaldmühle.
1: A kto byli żółcio?
2: Do wejny, a we czasu wejny tyke, a po wejny tyke jeszcze.
1: Kto jo tam szeł z waszej familie? Kto wy tyke szli? Jo tam nan szeł, albo mama?
2: Nie, nan jo szeł, also gaśio było peśnach, ben jo wen naladował foru ze mechami, ze żytom, a ze pszenicą, a ben jo ze spiegom tam jeł, a jo dał mlaż. A to jo musiał ben tyke wegen jesno, dlatokoż nie jo był ten Janucki, jako jo tam szeł. A ten zas jo tak było, aż myśmy dostali naszego semia tu muku. Nie to go tak, aż krynioś net muku, gotową muku, ale ten zas my musieli pęcakać tak długo, aż ją było przymlaty.
1: To jo wed waszej trajdy pen było?
2: Wed naszej trajdy. A gaś na nią pen przyszedł z końca domy, mogę raz ka jo gorzinę tam cakał. Dlatego, że to są wiele ludzi tam, ako są krzyli dasz mlaż. A gaś jo przyszedł pen domy, jo mama net wate je fryszne je muki, mlince piekła.
1: A jak wiele miechów wy nią miał, gaś wygronisz o ten jo jeł ze spiegom?
2: No jo, ta muka jo musiała pen langować, pół leta z najmniejsza, gaś nic jeszcze dli. My gośmy sami chleb piekli, tamśmy tu żytu muku trebali, a za mazańcyśmy tu pszenicną muku trebali.
1: Co wy te kecaście z nim jeli tam?
2: Nie, tam ja nam sam, also ja nie jestem żadnie, jeszcze my nie była, also nuci była.
1: A wiesz co, we dzio, są te ludzie tam przyszli, są to plus Berkoare byli, albo te drugie?
2: Ja wiem, aż są te smogorejskie tam przyszli. Werbanary pak są z większego żyla szli do Myszyna. Ale myśmy dali tam tylko wielki bisz, a na nią ze semuszką, a ze skanku tam jął do muna. A gasio pem przyszedł do mojej, to ją już w daleko wyniało, a mama ją pem przygotowała już blido. A szklicku ze swelejom, szklicku ze cukorom, a skipku do kusku, a pen te kuski na nóż, a najpierw do weleja, pen do cukora, a pen do guby.
1: To jo była lapotka.
2: Jo, to jo było wielki zwierzyn pen. A ja co pen jeszcze raz, obajone kulki, tylko ze swelejom. Pen smetyki mieli psioso, a na nią pen ze semyszką dał jagwy tłocysz. Myśmy gonili tłocysz. A mama jo pen ze swymi jagwami wariła kał ze jagwami. A tyke mak sme dali tam tłocysz. Myśmy tyke sami mak mieli. A gaś mama jo krzyła maku mazańc piac, jo musiał na najpierw do muna a dasz ten mak tam tłocysz.
1: Dość wiele ten młyn używali, weź coś ci?
2: No jo, my gaśmy ten młyn, ten co strebali.
1: Wej sa na rysu ten młyn trebali?
2: Jo.
1: We Myszynie jo wedny młyn.
2: To jo była tyke. Ten zas jo to była tyke, my wedły młyn.
1: A kaka weda jo ubierzała albo bierze? Jo to sprywia?
2: To jo di Milszpry. Tam ten wielki mest, a za tym mestem kolaso, to jo była ten zas tyke, wedły młyn.
1: Aha, dlatego aż we Myszynie tam bierze ta ksiszołka, a wena bierze pen do sprywia. A ujo...
2: Ujo Milszpry.
1: A jo tam przecież weda była?
2: Jo. Myśmy wszyscy wedomili. Wiecie, jak on nie to.

0: Sme wiele piedali vo starych mnach, vo tom, kak jo se niega, wenn ich žiwało. Co išti starysze generacje z nimi zvizuju. Ale žiwo minikaria nio na nikula zestariete povanie. Uknuš na minikaria mžoš žinca dualnemu kubanju. Ale teko vo to stare rucikarstvo se gilda minikario stara. Jich povanie svušaga miastem ku kulturnemu derbstvoju. Wo derbstwer wird nicht mino znani usche togo wiele basnio a poistschu ako susse teke u nas buatach dali davali. Jadno tako poistsch swische menento a z nio beje sprevina veda ischi kus dali pschetse z gardowe do Lubniowa. Pieda Franz Deuse.
1: Klaus Lange. Nykus Lubniojske Münje. Nega, jove Lubniojske Münje był żywe jaden nykus. Staremu minikarieju jo był dobry przyjaciel. Sam jo mogał nykus siebie swoją żytomnaś. Tak wiele dowiery jo miał miejstar. Mlał jo siebie pak przece jano krzupy. Za to jo musał mińskiej kamienia kuszty raz ekstra nastaić. Dokulaż krzupy trzeba jo wiece wetstoka. Miaze kamien joma. Jo przyszło, aż jo stary minikar zemrył. Ten moczy jo myn przełzył. Wiedział wet nykusa to wen jo. Ale se wen jo go starał, to nie jo. Naopak, jo przemyslił, kak jo go wetbyś. Ga nie jo nykus żednie za swoju Jezu zapłacił. Jo raz było, aż jo przyszedł guslowar pumpot kmynoju. Zgromadnie su sejżeli minikar, pumpot a drugie gestci przy wielikiem ketle, we ketaremż su se dobre ryby warili. Naraz skecy jo carny ket na kesieł, aby sebie uwoj swodnu chłoszczonku. Co ga to dej? Pumpot jo jomu mecnie bił, na tu carnu potu, aż jo se ket fukajucy a malcnie zasejdunu. Co pak nient? Znies na teju mecu, steve togo casa mynskie kamienia, mögwe jano išči mlaš kšupe. Pumpot, ak jo pšetse meu jano mało pienje z kapse, jo narazil, mynikar, daj mi tolar, a ja se ve togo nie žico negau gestča staram. Gronione, cynione. Na drugi wiecor jo przysypał pumpot fryszne kszupy kwariecym rybam w ketle. Nie jo trało dwójko, a nykus jo se peże dał za teju dobreju gestcinu. Przemienił jo se do keta, ako przece, jo zase skecył na kesieł, aby sebie grypsnuł swej zucone peżel. Na to pak jo pumpot jano cakał. Zwignął jo sekerku, a bogemu zwierietkoju potu z jadnym smykom wetpił. Żałosnie jo kjał cyłket, a na swych zbytnych cich nogach jo se myknął. Z tego casa nie su żednok nykusa wiece widzieli. Pumpot jo dostał swoje myto. Minikar pak jo mogał se piekoriš a šindovaš. Mün jo vestal ve togo dnia do ceva dokuso, a nio žednje vece žitom lao. Tak jo vestalo, až na ten žen, ako jo se Lubniojski mün vetpalil.
2: Żoż se wieszi. Słyszę już w daloka klapotanie kolasa, a kse wieszi, wieszi pilnie, a ta woda szumi żyuje. Wiszi mn a myslim se, wiele teke wieszi se w mojej głowie gery dołoj, tak to jo pedroza domoj. Domownia nie samska wiecej, weto szeknio miega przecej, slidk, żoż kolaso se wieszi, a ta woda żywie szumi.

Das pelotnjoneje drogi przez groblu sunowo, a jo wystawo stojece na wycznie tempelu. Sobu jeduce a mnie se nic stało nie, weto smiemy wyszok. W tom okoknuszu jo natroze auto zastawo. Z niego ste uliezwi młody luża, a ste nama net pomagawi. Ste zawowawi wytflacinsku służbu, a ste przynama wystawi tak twójko, ako jo wytflacinske auto dojewo. Miastem ste telefonirowawi ze swoim żywodawariom, aż se zapysdzi o ty. Ste, że były Petro ze kryjam, żoż ste miewi wistotnu służbu. So muskemu a żeński iści żeńca żekona. Wyni ste spyznawi sytuaciju, ste zastawi, a przynama wystawi. Lube przysłuchari a przysłuchaki, dajo se aktivne sobucuše trenirovaš? Myslím se, až jo. Dvec raz, že jo Jezus pšašajúcemu vytegroniu cyn. Tož, ľubujme Boga, mejme se pe jogo kazniach a dobrošme drugemu. Amen.

Wir brezu zabudli krautsoiz antje, aber na jo wautaru bostak miwa dziewisch a cichas chalit moranienta jo at ne lubsche życzenia do stenio żinca jeszcze raz wet swoje wesnie domowinskie kubki ta życe jadno wiasowa asowie strubenowe żywinskie lito. Živiš a vesem, že se letja žinca odobava Margareta Hohlfeld v novih ježarcach Nimski Neugersdorf v Grni Vužice. Jej gratulirujo nani učobnje jej familija a žice k šutu strovosti. V Jančecach vjasili se Ursula Starikova vo gratulacije tepšidu vetje je vesnije domovinskije kupki a to žinca. Keči a vesem, že se temo bostaku Jestem ci obszecy dobre myśli, a mysz obszecy riedneca z waszej familią ze zisimi a englizisimi. A zisionica z Brezuki, pyczkojc Nadin mażynca swój żywieś a dważasty narodny dzień, domowinskie soci a braci peszczelu pyszny strus dobrych życzeniów, przeryszem dalej wiele jasela przyjeżdżele ze z tymi małymi, a jo mysz żynca jadn riedne swyżej.